Schmielen, aha, zmerta it-serkizi brat t-mamuni vajelet serkizi zmirala zmerta ila vajel brat mamuni ila min ilan zmerta butjimma. Azak xamma xamn zmerjat t-lina saru min gjeldi l-mutu.